0: Brisema Katembo Marekani, mukurazema ya Avenue du Sandre na Gra Route.
1: Tuko pia kwa kakule lieve, kurokwe bayoli, hapa murikini.
2: Meso kubatima takenga, omo etablisema God is replay.
0: Nyamu etablisema Katembo Marekani, mukurazema ya Avenue du Sandre na Gra Route.
1: Tuko pia kwa kakule lieve, kurokwe bayoli, hapa murikini.
3: Meso.
4: Baba ndiboshi,
5: hey.
4: Shavo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
4: Mesa punye ikau na kutivokoshi.
1: Ya mandubo shiva katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Enyi kata katisaya bendule shanjimba.
4: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
1: Na yukua na pofu zaidi.
4: Tena hai, shake mbi.
1: Bataye savo mamba, tuni mamba.
4: Veku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
4: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
4: Kangi nikalite superior.
3: Sasa hii savo mamba ni ipate wap.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimweno.
4: Si, na suena no mokuroze mayerida ambiase ne aveniti gombwe.
3: Okorida ambiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
4: Kajina lundiyo muaveningu no hoa mama Denise no hoa mama Marcel.
1: Okori Perusi ukea ya Yehova Chitambala no hoa papa Chinyong.
4: Fuwa mahike Chirumba ukandia ya Yehova Stefano no hoa papa Kapanza.
3: Bakanya bayonga fika kwa papa Chini na kwa papa Isaac.
4: Fuwa mahike Chipirisi ukandia ya Yehova papa Elia.
3: Bagoma fika kwa papa Chini.
4: Namba zetu za simu 04 09 06 668
3: ama 09 90 38 30.